Forza, infametti, dai, comanduje. Kojima pameti snage, olimpijski plamen raspiruje. Kojima

To jest lek, który tu. A na samo zdanie dawał. Nie? A nasz kraj, choć rozkierasz po nas.